Akwenge kuri kuimba kwenge kuchizgo ni trai mubande mangwana na zikuli zvimangwana ni emusi we chishano mazuwe chifura iwo makomere mafemba mwe emwedzi unoyo unowa mwedzi wa chiwapfugurira zviri zviri zvine makore makumaire ne matanhatu kotara kuti musi wemuvhuro chadzungarira zuva revana munyika dzepasi rose ndosaka ezuva rekuti iko zvinezvi vana baba vana mai munofanira kugadzirira gadzirira kuitira kuti munge muchigona kutenga izvo zvinodiwa nevana venyu kuti ange achipfuura zvakanaka mabiko aiko zvinezvi ndosimudza kambo aka